ɛna mode bɔ mako tie asaa no ɛna montie deɛ ɛbɛyɛ weideɛ mene trigmatic o yɛ nso mobɛka ne sɛ ɛsi maa me woyɛ strɔbɔ kɛsɛ wode wobɛ wiase wo so ne wiasefoɔ nkwa ne bɛyɛ kristo dwuma